0: kitajske delegacje Guć Handana, pod rukowództwem Mao Zeduna, przybyła w Moskwę.
1: Хорошо, готовьтесь принимать.